Przewietrić, przewietrić, szczyńczy to nietko bilk nasz jest się. Przedahać so czopwota dżęcyszego dnia za so przywali, ale to muszę zlubić. So nie budzie cyle tak hoca. Gajsz czera dżęcnisze maksymalne hodnoty tak wiescza metrologojo. Budu wokoło 20 stopniu czera da szako mierzmy 8 a cici samo 41 stopniu su namierili wokoło hale czera po przypodniu. No hoj, a też ze sprynimi rimaniemi mamy potom liczyć, potom skierie na wieczo to budzie, gdyż mierimy so na noc tak wiescza metrologojo. Logojo, tak so jutřiša sobota, potom so dále tiež vokvodni a votrania tiež startujeme potom ze strebnym deščom temperatúry jutce maximálne 24 stopňu dere. So môžeme potom tiež raz vo miere předrať šnicie nožme, ale tiež zvierina a příroda. Bilk naš jest.

Also wir Mädchen hier kurz zu Willkin, Naschist, hier Wut war spischner Internet an Nause. Thema Kotrasch, Schaknas, Jenus, Jensaran und Jesabira alle. Sastaran, Jemili, Bütsch, Informovani, wo Wut war, Jesitsche, Schklinschanich, Nicho, Benebe, Chitzach, Gelsmus, Wischeli, Suwotem, Informovali, Stom, Mili, Sassad, Niepschitem, Wobkechbovac. Nakoho, so Wut war's, Ziva, Miri, Ahatsche, dort Trebne. Da mojitsche, Setischischeras, wenn nasche App MDA Serbia a na Internetowe stronie przeczytać. Tam namakacie też wodkazy za internetne strony, gdzieś możecie so za przyzamknienie spisznego interneta też registrować dać. Dwie mięczynie pod Sybilki.

0: Jasne, na, ja muszę też sobą kusać w rytmusu Hudwika Ziatora no czyniu, jednak mieć no po sześciechie. Chcę so was praszyć, macie jon hiża, albo czakacie hiszcze na nion, ja mieniu wieza ten spieszny internet, w regionie Budyszyn Kamień z Wojerecy, z woprawdzie ja w zaszłych litach pod sobie Zakskiewiczany, sobą najintensywniejszy wutwors, tak mienowany szklincowy niczu. Tutaj ma jasnie lepszyny k dotalnym koporowym wodam. To dla dzielnieży miestem tutun spieszny internet, jak dostanu jon, hać do domiacego biura, aż to maja w używario, przy podpisaniu zryczeniu tej szłopki, czy bołać cyle ważne w tym tu chwilu na zjawnych zariadowaniach ludność informuje. Jest drugim w Niebecicach, gdzież je Bettina Wenderotowa też w uszy nastajała.
1: Stolce dobia so przystajć. Przyszli su mużojo a żony sześć starobu. Młodzi, kisz akle kieżu planuja, runie tak, kaś ci, kisz ani internet doma nie używaja. Stan Pinko, co budziła cię o telekom, dżarzy mały kaszczikaj z plasty rukomaj, a rozkładzie zo so runie hiżo serbskich bazlicach polscy dżywaczerio pucz po puczu do prytka dżywaja. Zo bychu szir, kisz chcedza damotne przyzamknienie miecz, je też dostali. Wutwor sytrze szklinczanych niczu je zakski hižo daloko pokroczuwał, nitko su serbske synaredzie. Przy tym dziła te zawodaj Telekom a Glas Faser Plus w uskoromadzie. Glas Faser Plus stara so o twar a infrastrukturu. Telekom poskicza je lich cyte w odpowiedne tarify k wużiwaniu spieszneho interneta. Dalsi poskyčuvarjo, kajž 1&1, Klarmobil abo druze, voko mikne hišče tarife ne poskyča tak pinkat. To pak so zavisče boze zmeni. Jako prinjedže netko voto, zo či, kiš chcedža damotne přizamknenje mieč, so vodpovedne registruja. Tak je to tež Mirčin Handrik činil.
2: Toto su oni ze spostom ši posvali. Ja sem ši zjevene. A kaj šum mi obkočil, da se ja ima všizujene, jo to pon za mne otočkvane.
1: Nije pak išče ničo prepozdže, tak Telekom fachuc pinkot. Registrovač moža so zajimcu najlepje online pod www.telekom.de/glasfaser. Ważne je zo svojich mielkach přizivenje vopodstatnja. Jeli pak ani internet, ani mielku nimače, tym radzi Nybyčanska gmienska sekretarka Konstanca Rublec.
3: Za te znučkami, albo za dziećmi si dorycza, zo one to za nich przizują. Dajcie si tu kaszczyk sadzić, aj te momentane jeszcze spisowane, jeli mu to pompożyć o czyńcecie, dobycie za to płacić.
1: Radzi po takim gmienska sekretarka Konstanca Rublec, kotraż dale zmiruje, zo nie trzeba so nichtu przed dziewaczeriami bojeć, kiż przy duriach klinkaja. Pretač, že potom jenujcu ze zjavnych drohov na privatne ležonosće, so s kuždym vosobinc se reči, dže a kak maja so ruwe kvasć. To stava so runje v serbskich bazlicach, přišodnych tydžinjach, dže potom Nybyčicach dale, Konstanca Rublec.
3: Also miłoczice, że pan wytęca z nosu gotowo, a zjeli maczu praszla, ty wytęczej no, ten widza, kada to bieżało. Stanoszu, ty z noj list dostali.
1: Sztuś boi so wulkich twarskich dziwów na leżoności, tomu moža wytęczenio strach zacz, wot tam ryka zosu twarskie dziwa derje wotbieżeli, a zosu dziwa czerio szo poriadnie wopuścili, bez zliczbuanki, szako je projekt spisowany.
0: A jak funguje potom szklincza na nicz? Što su lepšine, a kajka je technika, kotraż so wedomie zatvari? To sme też za was romadze znoseli, możecie se to vomire, czym sa wiczo načitać, abo popudniu na internet w stronach, abo na naši app MDR Serbia. Bettina Wenderotowa je informowała o przyhotach na butwa spisneho interneta. James Christian Wink, netovira, bilk nasedom.

Dwi mienczyni jeszcze potem je cybliki na sedom. Trenia pfachte rubem za NDR-ski czas pożarana nadoba z wulkoho szunowa, tak rzec zwok Boruszka, w tak mienowane galskiej wiesce maja wiezo tejż muzei, kiż pokaza stawizny starego remiesła, a kiż wita w osobie nietko w prozninach swojby, zobychu se spory dzieło tejż wobladali, a stano tejż sami wuspytali. A dyż se woku, abo dzieda sobu zaczy, suwoni tam tež zastarani, dež po muzeju kročiče mienuce tam v blízkej kofejovni. Potekim možno vuljet do bližšeje vokoline.

Abs aktierojo tam pudla, wot na podziwiecich na przykład wustukia brecznelerec dwójnikaj, pleas sovoni menuja, a potem sketi Katalina Wonariec z Nowej Wierski budże tam tyż pudla, po takim sabski podziel, kotryż tyż wabi. Kulturna zaroda wabi tu we mieście, a ty što je husto de widzeć w waszych WhatsApp-statusach? Nohoj, stara wodarnia we pozadku a prytku koktejl. Nohoj, to je wam popszate. Potajki możecie so weselić na dubu hybna, kisz chce so przedstajić jutce ze strzelom a klawirom. Wy możecie pak si też dojeć do Krapatowego Myna, tam zmija niedzielu zajucyszym dzień przyrody od jednaczych, a dżo na wieczora pieczyć. To je nieszto za lubowarią, a przeczelu przyrody. Tam możecie si na poskę trzelakie przednożki do żywienia mieć tam po przyrodzie sołko dżowacza dziewaniczki. Tam też zmija. Cywilki na łosomie.

0: že sa čpôsobí.
1: Polícia z G.
2: Wyż prewi tam nieczęcze się czera wieczo wod załomiać, to gozumia jenuż woda, ale też mloko. Tutaj by po technickim defekcie z agranoho zawoda wubiżało, tak policja zdzieli. Woni we wobory ze załomia szirachu a gozumia bych u namiestnie, a su tam też próby brali, najebacz zanerodzenie wodzizny nie żaden bezpośredni strach wopstał to by jenuż trochę mloka, próby wody bakso dżęca laborie przepytuja. Zasunuła Maša Vopšudnikov, a to budušenie, tu je žona v internete lukratívny poskyt kvičala svoje fenky investovač. Podaše telefonuje číslo a přepokázaše viac kruč penezy, potom dosta telefonát zobu zjebana a jej poskyt číslo znova pomoc. Tu či pozdatni pomocnice pak trebachu za to přístup na jej konto a tun vona im tiež daše. Tak, so ište viac venku z konta zrumovachu, viac sač 10-40 euro jedrie celkudne zubiva, banka žone pak je spodžu nepřepokazanky výčava, gečpliva bova a môžeš vulky džel transakciu ročokňovač, tak nasta jenojš škoda 2700 euro.

0: A nitko poču sobu spivač Bilek Nađeveč? Sišterin Santa Maria. Abo Joanna, dena ladna holčka.
1: To bi gutni, gel? Vi vješče, vočim moj nidom ze skatku riči moj, to je šlagrova party, kajzer menja niče. 50-40 tiketov su za vobe koncero tiđenja předali. Naj, a to hišče ne ličime, tých sa bukiš tam po dvu vuku vokovo vobja seđa a se tam drežanach šitko naposkaja. To su drežane, Katka, no?
2: A to šo, byl niš kežo, Roland Kajzer popromstva drežan nepšinja, tež hevaku prom ničo s miestom činičnima, nie tu študoval, nie tu žine bydlil, ničo. Narodil však je sa Berlínie, dženca bydli v Münsteru a pšivšim nemôžeš kajeru Rolanda Kajzera od Drieždan Dželič. Započalo je so šitko 1997 na svojom prvním koncerče na filmu Och nocach při obju. Jeden tiket pfači dženca Diana 120 euro. Što si myslíš, to je tedy pfačilo?
1: Što ty praviš 120?
2: 120 dženca.
1: Bojicu?
2: Nee, nicht stille. 42 Marco. Ah, da bin ich auch. Da ist ein Konzert aus dem Wulki Hype, back bottom und weiter Satz Azi. Du sag ja, dort, ich filme euch noch so. Dieter Semmelmann, hi. Ihr Käserer Sassoknirwa, ab Bewa den Nalad na tem večeru. Tak zaorjene, tuta Nalada dobo mi naše jau na pravu maniju, a rozsudži sa na to Rolanda Kajzera votnetka kujšte leto knjovač, vunamaka mjeno Kajzermenia, a to bi potom tu voprođite marketingovu klu. Kak stavi zna daleđe, to šice vime, Roland Kajzer bus Drieždan sem ultimativne šlagrovista, a je mistrza w obydleriam niesmiany dżakuny, przetoż, gajszwe interviewe z Brisant rekny, bie jako je hajpakle 2020 tak prawie lustrzu, hiżo nad posta, a myslisze, że je z jeho karieru nimo, dokież nie miesz no wiac dosć nadalku, a na stare hity nie możesz się wiac nawiazać, kotoż wtedy z 20-30 miesze, a naraz potem dola zasoszo hinak, a szice zaso Kajzera poskachu. A to nie miesz za spiewaria dobra, ale też za miesto, przytoż wabi tuta Kajzermenia niesmiane wele turystu. Za hotele, gastronomię, a turyzm je Kajzermenia dawno iżo ważny hospodarski faktor, przytoż hotelu jest wy na przykład kwad te tutem czasu dwójce tak wiele płacza kaszewak.
1: Oprócz. No hej, ale Roland Kajzer je swoju lubość drzeżdża nam tej szwopoka zauzy swosebi tej hymnu, no afera, ona ryka. Wy wieszcie, jak to dalej, do Dresden, du unbesiegte Dresden, du heißgeliebte, no hej, bo wiesz, du so tam horco lubuje. Tak to, ja, zi mężczyny pobydlik na dziewięć.

0: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöbelec.
1: Dobaranje. Što mieli při zamknieniu domiacnosti na spiešnú internetovú sieť Wopkeč Boač, to je tele dny neže 70 v obydleriu Nebelčanskej gminy zajmovalo. Kež zdieli fachuc Telekom, je vážne, zo sa vopsidžeriu domu za darmotné při zamknienie přizivia, pak online abo ve odpovednom fachovom Wopkoče Telekom. Tu kvílu přijotuja dživačerio polskie firmy v odpovedné rúhe za šklenčane niče v serbských bázlicach. V prichodných tydženiach pokročuje dživo a Nebelčicach. Ve Vitince je vútvor hižo zakončené. V Hornej Łužicy zakonča tele dny tež tvarske dživa na viacerých drohách. Janek Vúčer má nadrobnosti.
2: Kaj zdjeli tvarski zariad zaradnického zviazka při kloštorskej vodže, je pučme s Novej Vesku a Rožantom zaso otevrené. Prichodný tydžen tam ište šplit v odmietu a pozdžišo ište kromy druhý markiruja. Na autodroze A4 so tvarske dživa na pši a votjezce v Poršove na Kilea. Dženca v biehu dňa je zaso v otevru. A to runia B106 posta z Brezenky přes Čelšov do Zdžerje chceža zamoviť dženca zaso v otevrič, rika z krajného zahrada za druhotva a vopkat Lazov.
1: Hač do konca augusta dretam ište dživaja, dopak nima žene v úskutky na vopkat. Za nowe studi wuczerstwa za deno serbszczynu na Braniborskiej Technickiej Uniwersycie Kočebus z Wykomoru jest o 12 zajmcu przyzywiło. Kajż Uniwersyta na napraszowanie z dżili chce 9 pożadariu deno serbsku rycz z Niemczynu kombinować a cio z matematiku. Start za nowe studijny smier, kotruż podawaja na kampusu z Wykomoru je zimskim semestrze z początku oktobra. Z mnóstwom przyzywieniu za studi delno serbszczyny je bieti uspokojom. Liczba pożadariu odpowieduje eksaktnie kapacity studijnych miestnów za serbskie wuczerstwo w Otamryka. Pożadanska doba za nowo utworzoną juniorską profesurę za zorabistyczne literarne wiadomości a kulturne studie na Lipszczanskiej Uniwersycie je zakończona. Kajż Uniwersyta na napraszowanie z dżili ma nietko połowanska komisja z pożadariami w osobinskie rozmowy wjeść, a kmanu w osobu za zastojnstwo wuzwolić. Wuzwolenska procedura może hać do 9 miesiąców trać. Kelko ludzi je so vo novu juniorsku profesuru na Institucie za zorabistiku požadało, pak Univerzita z pričinčki teda datu nezdjeli. Dukvilnih vysokých temperaturu nad 35 stopnimi dla je ve Vojerecach znova tak mienované Cooling Center domie Martina Luthera Kinga votorene. Kajž faraka Rafaela Müllerova z tamnejšie evangelskie vosady zdjeli, môže si ľudžo tam darmotne horcoče vúčeknič. Miestrujem poskyčia tam vodu, zimný čaj, kofej a malé pšikusky. Tež domiace zvierata sú vítane. Hižo na prinným horcem koncu tydženia v júniu sú Cooling Center mnozy vúžili. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Nas očakuje svunčný džín v biehu dňa, potekým skýre večer, pak potom tiež švíle a nevedro. S blakami tiež silné nevedra připovieča, miestrujem tiež s krupami, veľa dieščom a silným vietrom. Živé slivo vstupa biehu dňa na 33 do 36 stopňu. Júce potom trochu vokvodní na 27 stopňu, tiež to máme so švielemi a nevedrom líčič. Nedželu vostanie letne horco, jenož malo švielu nám to připovieča, odpunžele sem byč má byč nevobstajne, ale pšušem horco.
3: Na autodroze 4 z smera Drežďan na Zolac mi je s Porchovom a výjezdom ste skoncované nakvadné auto na pravý jízdny. Hevák, so dere kula, dobrú jízbu do dženskýšho, miastem ižo do podňa.
0: Srbský rozvoz.
3: 4 menšiny po napúči večech.

0: To my, że już ogronisz, aż chyzi we wóżyskiej drastwie. Projekt ZOB i we slipem naperają nową wóżysku serską modu. Każdy dzień prezentują wam nieco unikat, dzieńce we jednej profesjonalnej szlotarki Grigor Klim targetują.
1: Irene Wettstein pochada z familie Schlodarko, już o jej mama a stara mama z tej lubowawej płaty. Takie jej żoga wetoga cowa byś designerka, z tej lubości ją miastem ordowała profesja, Irene ma swojsku Schlodarniu. Z tradicjonalnego cerwienego sukna z lipenskie lapy je uszowa dwójku lejszojsku sukniu, a jo taka glucna uszej 30 let stare jo sukno wec lipenskiego kulturnego centruma, ako jo mogła uszowaś, taku kvalitu szak liepta zinca išti namaka joś kroni Irene. Nastał jo wesebny design, ako zwiezujo to serskie z kulturu jeje domu nie, Irene przyjo z Kazachstana. Spodoba z wam jeje design, pon gledajszo teke, to jeje szlodarnie Ira Moda we grotku.
0: Sukniu wet Irene namaka jošo na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben kupiš mešašo sebi ju wet pšiduci v autore v Serskem kulturnem centrum je veslipem.
2: Kontrolateur.

0: То су сербы, которые живут на Вогимаю, как у рецвы не поедаю. То се не прошаю яно жинцайшне бошенске туристы, теке уже пред уши 100 летами служи были инспирированы вет тегдейшных словяно при спреви. Ярнастых в особо я знаты этнограф Эдмунд Шневайс. Жинца пред 100 астержашта летами евенцы нарожью, веце улицы вам Себастьян Иликовский Винк. A za to ja bym teke pijedał ze zorabistom Fabianom Kolfurstom wet Serskiego Instytuta.
1: Ten jo byl jan profesor za slavistiku, popšom jo se na Moravie ve Žincajšnej Českej Republice narožil. Ten jo byl syn jadnog Burja, jo pen študiroval a jo se zabiral glunje ze slujanskimi riecami, abo teke z kulturu. A přitom jo teke se vie starcel na to serske, jo se pen Lužice zabieral s tym, a jo napisal jadne knigle Feste und Volksbräuche der Lausitzer Wenden, to jo ušlo živiš našo stojadna čižašća.
2: Kroni doktor Fabian Kaulfürst, recevjednik při Serskem institutie. V drugim nakładzie jo zbierka Feste und Volksbräuche der Sorben vergleichend dargestellt, živiš našo stoj či a pischaset v nakładnistwie Akademie Verlag Berlin ušła. Autor staja serske nałogi do konteksta tradicjo drugich ludów. Fotografie pochadają z Muzea Umiejstwa w Dreżdżanach, archiwa Serskiego Instytuta w Budyszynie, a wet prywatnych ludzi. Na 106 a 70 bokach przedstaja Edmund Schneeweiß serskie tradicje w cich kompleksach. Narożenie swajżba śmierć, w biegu lieta, a tradicje średniego dnia. Przydaje cesto serskie gronka a szpruchy, a używa gerno a dolnoserskie pomieniowania. Z registra literatury, a z obsi miesia uznajoś, aż nie jose jano na sweje nazgenienia zepierał, ale na sze znate sleżenia ludowiedników, ako na przykład Czerny, Hornik, Jęcz von Schulenburg a Frenzel. Edmund Schneeweiß jose narożił w 1806 a 80. Zajm za słowańskie rycy a tradicje, a jego pezdziesie wiedomnostne statkowanie, jo zawiście obliwował fakt, aż jo wetros miazy Niemcami a Czechami. Aż jo dwejc raz, żywiś na ściosto żywiś a dwaziaścia a ciziaścia, oglądał do dolneje a gerneje Łużyce, to jo zawinował znaty barliński slawist dr Max Fassmer. Usledk sliženju Schneeweissa jo była już naspomniona zbierka we serskich nałogach ako habilitacijske dzieło. Serski etnolog Paweł Niedo jednosi tu zbierku ako prydne wiedomnostnie zapołożono opisanie serskich nałogów, a ako najuznamniejszą publikację tego raza w czasu międzyswietowymi wojnami. Charakteryzują ju obiektywne przedstawienie faktu, coż nie w tom czasu było uzus, peczmarnio teke Zygmunt Musiat, serski etnograf.
1: Za nas Serbo westanu sobie wesebnia jego knigle w serskich nalogach ważne.
0: Etnograf Edmund Schneeweiß jo žinca znate za jego knigve v svižinjach a nalogach Serbo, žinca pred 100 a 40 letami jo se v narožil.

0: Så er kaknitsa tsunime, lidt smalsne abo pomove, møtsne abo zlashka, gvosne abo shicho, naša dolno saraskarits mjotoridne ugronis. Saraskvisanares byli autoce pšitom k pomece, toja Maria Elikovska Winklerova, žinca peža vo švikotanje a ščercanje. Co jo redniše? No toga se mjžeša južo myslíš.
1: Ja megu švicaš.
2: Jo, gaš, tykim vas švicaš tak, te škodce, to jo jedne.
1: Z gausku vierby mežoš se laško nazivaš švicavku. Na nej mežoš švicaš.
2: Jo, to su tykim, megi zbasliš taku švicavku. Pencu švica jeste švicavku.
1: Takej sam baslonej švicavce gronje tykim majska švicavka. Najlepiej se ga razi o taku tvarić w aprilu albo maju, gaż ma bom wiele miezgi, a pen meżosz gauski laszko objeliś. Ja mam na lieto rada pen już o zajcza zahopił szwicaś ptaszki. To jo ejnak koncert.
2: Te teżki szwice. U nas gonie nic taszki, u nas gonie teżki.
3: Te szwice jo. Te taszki szwice.
1: Z czasem jo ich więcej, a weni psie zjadno szwikocu. A to szwikotanie nie ma keńca.
3: Szwikocu takiego.
1: Syłojk meżo skeroceu noc szwikotaś. Ale nic szykne ptaszki megu tak riednie spiwaś. Na przykład sroka nic.
2: Ta sroka ta pętak z ciała, a te roble tyke.
1: Sroka nie szwicy, wena ściera. Co wacej meżo ścieraś albo ścierczaś?
4: Gaż si na wezniku niżni nekaje metalowe wiecy transportowało albo aż si miał nieco nakważone, to ja pen ścierczało.
1: Ten luś, ak zogoli z metalowymi wiecami, to jo taki ścierkota. A co ścierko co?
3: Gaż mali zisi grają, mali ta ścierkotału, a po ścierkocu.
1: Ścierczaś jo mecnie, albo głosnie, gropnie, ale jano pezlaszka, albo krotko, to jo pen ścierkotaś.
4: Jo, to ścierkotała, to zisiam to grajkanie, kulowata kula, a nuci su niekakie kamuszki byli.
1: Jo, ta grajka pen ścierkoco. Ścierkotałka se gelietkam spedoba.
0: Joch, to aber co, myża świcaś, aber świkotaś, a tak ścierkaś, aber ścierkotaś. Z tymi słowami jsme se zabierali žinca, autorce na pomecu byli Anna Fortua z mesta Bernhard Natkes, Noe se Alfred Kjacmarek z prejavo za Afrycok Šamar z Trenova. Dalšne přinosk vyrežen naša sajska riec, slyšiša zase za dva tyženja.

0: Ja, na aktivite, na końcu tygodnia sme już pokazali nin to, co my wam jeszcze nasz program przedstawić, co nieżelu we serskim radiu słyszysz, wie wasz moderator Gregor Klim.
1: Sevje, predstajemy wam dalszne unikat nowej slepianskiej mody. Aktualne powieści zmijamy zizjece z puchok, rasze, ale zabieramy se teke z kratu ważnego temu. Końc tygodnia wspominają na całym świecie na genocid Sintu a Romo w czasu nacjonalsocjalizma. Mir se zabierał nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler.
2: Na przysud Sinti a Roma w Czechym Reichu se Žinca przecy jeszcze nie gleda z takiej uważnością, jako by było notne. Žinca uchadają z tego, aż między 1903 a 1903 a 1905 a 1904 są nacjonalsocjalisty jednak 500 tysiąc Roma a Sinti przesledowali a zamordowali.
1: Ma wesibna rostlinka z teo mienczynu Sinti a Roma nieco cynisz. Cygańki, nimski feldryta szpon, to jo rostlinka lieta, najsach jo der je znata.
3: Na polach roszczon, nilip i mężyt oto, ten żywy ryta szpona, to są cygańki.
4: Pinie guneszko roszczościar, ten pieryszny, to jo ten ryta szpon, o.
1: Wiecik tomu. We Pšinosku. Pred 360 letia zemrio jadn spechovar serske rece. V jadnom regionie, žož žinca drie nicht vece na to nemysli, až je bila raz serskorecna. To jo Piesku. Piedam vetfararja Gottfried Troja. Nic farar, alie lektor Hartmut Leibner jo narježe s bežem svovom a gratulirio me ku kulovatomu borsta koju jadnej vesobje. Ako te čoho starše luže drie ešte derje znaju. Jo, kaž veni su ve vesem čase tých letach byli v serskim internáše ve Chešebuzu. Vici pšera žijam nežilu, vjaselim se na vas.

0: кто су сербы, которые живны на воге имаю, как у рецвы не поедаю. То се не прошаю яно жинцайшне бошайнске туристы, теке уже пшед уши 100 летами су лужи были инспирированы вед тегдейшных словяно пши спреви. Ярнастых весобо я знаты этнограф Эдмунд Шневайс. Жинца пшед 100 астержашта летами евенцы нарожью, веце улицы вам Sebastian Elikowski Winkler. A za to, ja bym teke pijedał ze zorabistom Fabianom Kohlfürstom wet Serskiego Instytuta.
1: Ten jo byl jan profesor za slavistiku, popšom jo se na Morawie, w Žincajšnej Českej Republice narožil. Ten jo byl syn jadnog burja, jo pen študiroval, a jo se zabiral głównie ze slujanskimi riecami, abo teke z kulturu. A przytom jo teke se wie starcy na to serskie, jo se pen lużyce zabieral z tym, a jo napisal jadne knigły Feste und Volksbräuche der Lausitzer Wenden. To jo uśło 1901 ciżaścia.
2: Kroni dr Fabian Kohlfürst, recywiednik przy serskim instytucie. W drugim nakładzie jo zbierka Feste und Volksbräuche der Sorben vergleichend dargestellt 1901 w nakładnictwie Akademii Verlag Berlin uśła. Autor staja serskie nałogi do konteksta tradicjo drugich ludów. Fotografie pochadają z Muzea Umiłstwa w Dreżdżanach, archiwa Serskiego Instytuta w Budyszynie, a wet prywatnych ludzi. Na 106 a 70 bokach przedstaja Edmund Schneeweiß serskie tradicje w cich kompleksach. Narożenie swajżba śmierć, w biegu lieta, a tradicje szednego dnia. Przydaje cesto serskie gronka a szpruchy, a używa gerno a dolnoserskie pominiewania. Z registra literatury, a z obsi miesia uznajoś, aż nie jose jano na sweje nazgenienia zepierał, ale na sze znate sleżenia ludowiedników, ako na przykład Czerny, Hornik, Jęcz von Schulenburg a Frenzel. Edmund Schneeweiß jose narodził w 1806 a 80. Zajm za słowańskie rycy a tradicje, a jego pezdzie się wiedomnostne statkowanie, jo zawiście obliwował fakt, aż jo wetros miazy Niemcami a Czechami. Aż jo dwejc raz, 1909 a 20 a 30, oglądał do dolneje a gerneje Łużyce, to jo zawinował znaty barliński slawist dr Max Fassmer. Usledk sleženju Schneeweissa jo była już naspomniona zbierka we serskich nałogach ako habilitacijske dzieło. Serski etnolog Paweł Niedo gednosi tu zbierku ako prydne wiedomnostnie zapołożono opisanie serskich nałogów, a ako najuznamniejszą publikację tego raza w czasu międzyswietowymi wojnami. Charakteryzują ju obiektywne przedstawienie faktu, coż niejo w tom czasu było uzus, peczmarnio teke Zygmunt Musiat, serski etnograf.
1: Za nas serbo westanu se wie, wesebnie jego knigły w serskich nalogach ważne.
0: Etnograf Edmund Schneeweiß Jožinca znate za jego knigwe v svižinjach a nalogach serbo, žinca pred 100 a 40 letami jo se v narožil.

0: Larisa Kabischoi, Ziona Regis, Kulturnimi, Pokaskami.
1: Servus.
2: Juli ob Schießame Mimo, alle Lesche dvojka Hüschnitz. S tym nadal jest Westawa wiele czasu za zaprzymujące aktywity w całym regionie. Kasz legański stoł, a kupa niszczo, może tutaj pieczku cakasz na was, mam niekotare zajemne idee za wasz kynst tyżynia. Masza li hyście energiju uszeb. Mam dobrą idejku za was. Cogotla nic zachopisz kynst tyżynia z sportom. Na przykład na sportowym swieżeniu w Prawozu. Żynca stoje biegowanie, balokopanie, blidowy tenis a disco na programie. Takie sobotu a niedzielu jo za kusztego nieco pedla. Rozdzielne turniery za volejbalo, balokopanie albo blidowy tenis, muzyku a rejowanie a wiesele za całą familię z skokańskim grodom a konikami. Jeszcze więcej pogibowania daje toż ten kęs tyżynia. Ale miejsce sportowania możesz rejować. A to nic jano przy normalnym zwierzeniu, ale przy Blue Moon Festiwalu w Strombasze w Chrzbuzu. Festiwal jo perfektne zaluwajo twardych żanrów jako stoner rock, doom metal, psychedelic rock a heavy underground. To groni bużo gwosne. Pożywajcie ten wetokradu familiarny a spodobny festiwal Cervekens Tyżynia z wesebnej atmosferu direktnej przy sprawi. Tickety dostaniesz w internecie, albo przy zachorze. Jaden festiwal nie jest dość za was? Potem masz gluku. Łużyca pewituje Cervekens Tyżynia hyści drugą możność zwiesić a rejować. Ale za to musisz o pieczku dalej jeść, do górnej Łużycy. Młode Serby a Serboki su organizowali Meta Solis Festival w miłoczańskich Łomach. Ten festiwal ma szykno. Line-up z indie, pop, punk a techno, niekotare zajemne workshopy a lasowania. W sreżiszczu stoi aktualna serbska kultura. Umieniaż możesz się w aktualnych towarzysznostnych temach. Festival jo Żynca Awicze. Tickety za cały koniec tyżynia płaszczy 140 euro. Co się startowasz do końca tyżynia, piczku mniejsze, Żynca se zachopijo prietna open art Lausitz Biennale. Ho, możesz się obsiłować umiejstwo z Chrzbuza a całej Łużycy. Ale nic jano oglądasz. Możesz się sami kreatywny być przy rozdzielnych workshopach. A nie staraj się, gaż nie masz o nięto za to, co. Aż do 20 septembra budu w ramiku Biennale hyści dalszne zariadowania. Zawieszcie budu sobotu zase łapasz kokota. Toż ten kręc tyżynia budu to w Wiednie. Zygad weju przy starej szuli budu rejtaje a żołcza w drastwie umaszirowasz a sepedasz na swieśnistrzo pedla sportnistrza. Petom maju rejtaje do pokazasz szykowanosć. Muzykaliska kupka fichte muzykanten stara se przy tom w dobru mysl. Gersze kral upytał swoju kraloku, przepsza se ją możina na rejowanie z DJ Ziggy wet zyga sedmich wiatzo. Myslím se, až nebudu vám ten konc týdne ve studnu. Žicím vám veľa viesela při vašich aktivitách. Šikne pokazky k přecetanieju namakajoša na našem internetovém boku pod rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a kde jo přijúšom vietro sobu?
1: Vietro.
0: Wiecznie nie dują wiecie tak mocnie na końcu tygodnia. Żynca słońca swieszy, gdy sucho westasz i jana u atam chrapotasz, a to przy maksymalnie żywisz a 20 gradach. Wiecznie, gdy se dopodnia padasz, se ochweżio, wetpodnia może se u atam słońca pokazać przy maksymalnie jana jeszcze 22 gradach, a niżelu możemy se na słońcne żyn jaselisz z maksymalnie 5 a 20 gradami.

0: Så er kakenitsa tsunime. Litt smals ni abo pomove møts ni abo zlashka gvos ni abo shiho. Nasha dolno sarskarits mjotoridni ugronish. Sarskvisa nares byli autotse pshitong pomece Toja Maria Elikovska Winklerova, Zinsa pejzhovo švikotanje až čercanje. Co jo redniše? No toga se mjotoridni ugronish. Myslíš?
1: Ja, megu švicaš.
2: Jo, ja, štikim, až švicaš tak, te škodce, to jo, jedne.
1: Z gausku vierby mežoš selaško nazivaš švicavku. Na nej mežoš švicaš.
2: Jo, to su tike, megi zbasliš taku švicavku. Pencu švica jeste švicavku.
1: Takej sam baslonej švicavce gronje tike majska švicavka. Najlepiej se garaži jo taku tvariš v aprilu abo maju, gaš ma bom wiele miezgi, a pen mežoš gauski laško objeliš. Ja mam na lieto rada, pen južo zajča zahopiju švicaš ptaški. To jo einak koncert.
2: Te težki švice. U nas goni nic taški, u nas goni težki.
3: Te švice jo. Te težki švice.
1: S czasom jo ich więcej, a weni przezjadno szwikocu. A to szwikotanie nie ma keńca.
3: Szwikocu teke jo.
1: Se łojk meżo skeroceu noc szwikotaś. Ale nic szykne ptaszki megu tak riednie spiwaś. Na przykład sroka nic.
2: Ta sroka ta pen tak zciała, a te roble teke.
1: Sroka nie szwicy, wena ściera. Co wacej meżo ścieraś albo ścierczaś?
4: Gaś se na wezniku niżni nekaje metalowe wiecy transportowało albo aż se miał nieco nakważone, to ja pen ścierczało.
1: Ten luś, ak zogoli z metalowymi wiecami, to jo taki ścierkota. A co ścierko co?
3: Gaś male zisi pudny graju, pudny mali taj ścierkotał, a po ścierkocu.
1: Ścierczaś jo mecnie, albo głosnie, gropnie. Ale jano pezlaszka, albo krotko, to jo pen ścierkotaś.
4: Jo, to ścierkotała, to zisiam to grajkanie, kulowata kula, a nuci su niekakie kamuszki byli.
1: Jo, ta grajka pen ścierkoco. Ścierkotałka se gelietkam spedoba.
0: Jo, kto albo co myża świcaś albo świkotaż, a tak ścierkaż albo ścierkotaż. Z tymi słowami jsme se zabierali Zinsa, autorcy na pomocu byli Anna Fortua z mesta Bernhard Natke z Nuis, Alfred Kjacmarek z Prejavo za Africo Kšamar z Trenova. Dalszny przynos, który reżyn nasza salska riec, słyszysz o zase za 2 tygodnie.

Wydolni Łużycy najwięcej rozszerzone jodrę nawok wapania kokota. Michael Maja jo zatem zliżył a namakał podobne w drugich krajach. Potem jo pisał w rozlaże w reże przynosku pod titelom Przyswieżbne a podobne predoniki wapania kokota. A my chcemy wam przedstawić żadne zajemnostki z jego nastawku Żinca nieco z Nordrhein-Westfalskie. Ho Maja opisuje gusec rejtowanie podobne ako we belgijskiej a niżozemskiej Heneköpen albo Haneköpen, to svieže w regionach Bergisches Land, Eifel, Jülicher Land a okowo Kölna we pöznym lesze albo na zimie. Przy ubeżowaniach na przykład ku kjarmusze laże niabok i kokot we powiesonym krbie ze zgłowu dowoj. Głowa a szuja kokota uwykują tej skarba przez żeru. Se ubiżujący musy ze zwiezanym awecyma wytbisz kokotoju głowu ze zablu albo tezakom. Jo, a naszą sarską sztucku ku żnionym swieżeniam uspiewa wam nento Izolde Natuszowa.

0: korzystania.
1: Nasze niegaśne muzykowe redaktor, a sarski komponist Ulrich Pogoda zrzeszył za kibusza swyszy żyńca swyt 2 a 7 żasy ten narodny żyń. Życzymy jomu z całej uczoby wiele strowości a gluki we przyjdućym żywinskim lisze a redne bostakowe swyżyń.

0: na aktivite. Na końcu tyżenia sme już pokazali nyn to, co my wam jeszcze nasz program przedstawić, co nieżelu we serskim radiu słyszysz, wie wasz moderator Gregor Klim.
1: Sewie, predkstajomy wam dalszne unikat nowe jest lepianskie mody. Aktualne powieści zmijomy zizjecy z puchok, rasze, ale zabieramy se teke z kratu ważnego temu. Końc tyżenia wspominają na całym świecie na genocid Sintu a Romo w czasu nacjonalsocjalizma. Z tym ja se zabierał nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler.
2: Na przysud Sinti a Roma w Czechym Rajchu se Žinca przecy jeszcze nie gleda z takiej ważnością, jako by było notne. Žinca uchadają